0: Matie i ma svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: i klasyczny Joe Lager.
2: Ledena świeżina na poti, med odmorom i na plaży.
3: Joe, nowa politna oswieżitel na benzynskich serwisach MOL i INA.
0: Ministerstwo za zdrowie opozaria. Używanie alkohola lahko szkoduje zdrowiu. Big Boy.